0: level.
1: Wow, pokaż speech for twery.
2: Ew, to far be sleek.
1: Wow, diary geisha.
3: Mosu się co porwana.